0: all time high.
1: To je večerna Capriso.
2: Tu me partiste el corazón,
3: Maluma baby.
2: Pero mi amor, no hay problema, no, no.

0: Obala je zakon.
1: Evo skrivaš, ja mi Niko Santos.
2: To je kapris.
3: Durje mono jutro, Anka popu.